0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: En esta noche de frío.